godzina któraś w dobie hotelowej. Otwiera drzwi do pokoju 303. Widzi wyraźnie plamę na dywanie. Tę, którą wczoraj i przedwczoraj wszystkie po kolei bezcelowo pucowały. A więc się im nie zdawało. Wszystkim hotelowym dziewczynom na tę wieś zaczyna kapać z pysków piana. A więc ta plama się tu co kilkanaście godzin odnawia. Mętna i śmierdząca jest ta sprawa. Wchodzi przyjrzeć się jej wyraźnie. Na łóżku leży przywiązany dętkami rowerowymi facet. Próbuje jej powiedzieć coś, ale ona skupiona jest na tej plamie. Wyjmuje ze swojej cekinowej torby środki czystości. Kłamała, że ich przy sobie nie miała. Boże, ta plama jest jak nawracający na moim oku jęczmień. Schyla się i zaczyna kompulsywnie szorować. Tylko na tym jest teraz skupiona jej głowa. Do pokoju wchodzi znana modelka transpłciowa. Spokojnie, jakby rób swoje. Ja tu tylko przyszłam sprawdzić tę plamę. Ach, modelka siada na nim i na niej. Jej szpagat jest imponujący. Nogi się wydłużają tak, że jedną zahacza od łóżka ramę, drugą kończy w miejscu, w którym dziewczyna czyści plamę. Plama nie może poczekać, ale jej noga, ta stopa, porzuca plamę i siada na niej. On widzi to z korytarza, trzymając w ręku apteczkę. Już nigdy nie zaśnie inaczej, jak z obrazem swojej byłej, przesuwającej swoją cipką po jej stopie. Prawdopodobnie wracając do miasta, rozbije się z tego wszystkiego samochodem. W jednym ręku trzyma jeszcze ścierkę,

wychodzi rozedrgana na pulsującej orgazmem korytarz. Puchnie, znowu staje się ogromna, rozlana, co róż zrzuca z siebie jeszcze jakąś plamę. Jej niedomyte nogi w usypionych Timberlandach przyciągają uwagę niejednego denata. No chodź tu, wariacie, wyglądasz jakbyś przyjeżdżał tu w 95 roku. Zabierzesz swojego kolegę do mojego pokoju. Tej nocy nie wzięła leków i dlatego widziała wyraźnie. Nie chcę już nigdy ignorować tego, co pojawia się tu na ścianie. Zwisa z sufitu, plami się, bamże w pokoju 303. To jest jeden organizm, to jest jedna osoba. Zginęła w 89 roku. Wtedy trzeba było wiele odbudować.

po tym świecie dziewczynkami. Szybka dedukcja sprawiła, że tych dwóch denatów dziś za to odpowie. Będzie bez muzyki, będzie do hotelowego dronu. Na suficie zaczyna zwisać znowu ta postać. Suki wyją, szczekają cipami. Walczą, wyfłają, chcącymi je dobić kijami. Z mojego oka zaczyna bryzgać śmierdząca gównem ropa. Zaczynam wyciskać sobie wszystkie gruczoły łojowe. Oślepiłam tych dwoje na oślep. Jeden z nich chwyta litra cleaner over i rozbija mi głowę. Zmieścił się chłopak w dobie hotelowej. Dołączam do ściany i dywanów. Zostaję kolejną, niedomytą w waszym wynajętym hotelu plamą.